Kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, ty, kulikitaka, ty. Kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka.